ahun no Jakiski. Yes or no, Baba Bakparo. Yes or no, Jukubi, Jukubi, Jukubi. Betola Baku. Gahala Bafo, Badi, Donde, Yes or no, Jakiski.